0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio on 101.8 and online at branchfm.com worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: Najmądrzej jest dobrze rozpoznać swojego wroga. On żeruje na naszej nieświadomości.
4: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia
3: wierzący nawet nie są świadomi tego, że są igraszką w jego rękach. Wtedy nie jesteśmy nawet w stanie dojrzeć rzeczywistości takiej, jaka naprawdę jest. On po prostu przeciw tobie spiskuje, prowadzi grę, działa przeciwko nam i dobiera się do nas, aby zrujnować naszą więź z Chrystusem.
4: Niektórzy z nas, podążając za Jezusem Chrystusem, duchowej bitwy unikają jak ognia. Przeraża ich i odstrasza. A jednak bitwa duchowa szaleje wokół każdego z nas, choć my możemy w ogóle jej nie dostrzegać. Musimy być jednak świadomi, jak śmiertelnym niebezpieczeństwem jest ignorowanie wpływu szatana na nasze codzienne życie. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia usłyszymy kolejny wykład Chucka Swindolla poświęcony listowi do Efezjan. Dotarliśmy do fragmentu, który przypomina nam o potędze wroga. Mówi także o najlepszym zabezpieczeniu dla tych, którzy dzielnie trwają przy Panu, w Nim pokładając swoją ufność.
3: Gdy rozmawialiśmy o założeniu naszej wspólnoty Stonebriar Community Church, towarzyszyły nam marzenia i tysiące pomysłów. Jedno z moich największych marzeń dotyczyło śpiewu. Marzyło mi się, że będziemy śpiewali pieśni, które oparły się czasowi, które nie przemijają wraz z nową modą. Oczywiście nie chodziło mi o pieśni oderwane od czasu i rzeczywistości. Właśnie dlatego śpiewamy dzisiaj hymny. Zachęcam was, żebyście swoje dzieci uczyli hymnów. Mam przyjaciela, który ma już teraz ponad 60 lat. Ma cudowne wspomnienia z dzieciństwa. Głęboko zapadł mu w pamięci śpiew jego mamy. Na dobranoc nie śpiewała mu kołysanek, ale hymny. Gdy dorósł, z miłym zaskoczeniem stwierdził, że większość z nich zna na pamięć. Ucz hymnów swoje dzieci i wnuki. Ucz je. Nie usłyszą ich już w wielu miejscach. One zawierają wielką teologię naszej wiary. Zakorzeniają nas w niej, co dostarcza naszemu życiu stabilności. Pozwalają stać mocno, gdy wicher życia szaleje, gdy dopadają cię różne pokusy. Hymny pomagają trzymać się prosto. Chcę przeczytać 4 wersety będące niejako podsumowaniem monumentalnego hymnu Marcina Lutra „Warownym grodem jest nasz Bóg”. Napisał go w czasie, gdy wielu ludzi umierało za wiarę. Byli okrutnie mordowani przez tych, którzy być może i dobrze chcieli, ale dokonywali złych wyborów i uwierzyli kłamstwu. Ten hymn od XVI wieku aż do dzisiaj wciąż porusza i zachwyca. Przeczytam wersety od 10 do 13 z 6 rozdziału listu do Efezjan. Wreszcie szukajcie umocnienia w waszym zjednoczeniu z Panem i w Jego niezmierzonej potędze. Przywdziejcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście mogli oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła. Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło zwierzchnościom i władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą, abyście, gdy nadejdzie ów dzień zły, mogli odeprzeć zwycięsko ataki zła i ostać się zwyciężywszy wszystko. Słowa tego hymnu wprost trzeba znać na pamięć. Pomagają w codziennej wędrówce życiowej. Stanowią wsparcie, gdy prowadzisz samochód, gdy przygotowujesz się do odpoczynku po długim dniu, gdy rozpoczynasz nowy dzień. Brzmią tak. Warownym grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją. Jako akompaniament do tych słów wyobraź sobie dźwięk instrumentów dętych.
4: A teraz już wsłuchajmy się w rozważania pastora Chucka, zatytułowanego Wbrew szatańskim zasadzkom, czyta Zygmunt Karel.
3: Rozpoczynając życie chrześcijańskie, nie wkraczasz na plac zabaw, ale na pole bitwy. I mimo tego, że nie usłyszysz wybuchających w oddali bomb, odgłosu strzałów karabinowych, nie widzisz ciężko lecących samolotów, nie dojrzysz skierowanych w ciebie bagnetów, to jednak w każdej chwili możesz śmiertelnie oberwać. Od zawsze byłeś chodzącą tarczą dla twojego wroga. W każdej chwili on miał cię na muszce. Zna cię po imieniu, wie skąd pochodzisz, zna twój profil, twoje słabe i mocne strony. Wie jak najłatwiej i najdotkliwiej cię skrzywdzić. Rozpracował cię jeszcze zanim przyszedłeś pod krzyż. On ma ciebie na oku. Pójdę jeszcze dalej. Niezależnie od tego, czy to dzień, czy noc, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, stary, czy młody, sprawny fizycznie i psychicznie, czy wręcz przeciwnie, jesteś słaby, nieważne, czy jesteś atletyczny, czy wątły, pracowity, towarzyski, czy nieśmiały. Dla niego nie stanowi to żadnej różnicy. Nieważne, czy angażujesz się w studiowanie Biblii, czy jest ci to obojętne, jesteś blisko Boga, czy nie, jesteś żonaty, czy samotny, owdowiały, czy rozwiedziony, starannie wykształcony, czy nie, czy masz dobre pochodzenie, czy pochodzisz z trudnej, a nawet patologicznej rodziny. Twój wróg, diabeł i jego emisariusze, demony, mają na uwadze tylko jeden cel – twój upadek. Robią wszystko, aby ostatecznie doprowadzić cię do zguby. On nie chce cię jedynie okaleczyć, ale zrujnować. Demony działają w tym celu bezustannie, czy śpisz, czy czuwasz, czy jesteś tego świadomy, czy nie, zapracowany, czy na wakacjach, samotny, czy w grupie bliskich ci osób. Twój wróg wciąż węszy, tropi każdy twój krok, przenika blisko ciebie. Jest w twojej sypialni i tam, gdzie się ubierasz, tam, gdzie studiujesz czy pracujesz, w tym pokoju twojego domu, w którym najczęściej przebywasz. Co ciekawe, on ma nadzieję, że go zignorujesz lub co najmniej zwątpisz w jego istnienie. A jeśli już o nim myślisz, ma nadzieję, że wyobrażasz go sobie w sposób karykaturalny, co Webster nazywa absurdalnym wypaczeniem. Jest zachwycony, gdy wyobrażasz go sobie jako małego, sprytnego diabełka w czerwonej skórze z widłami w ręku i człapiącego niezdarnie na krzywych nóżkach. Zależy mu na tym, abyś tak właśnie o nim myślał, jeśli w ogóle poświęcasz mu jakąkolwiek uwagę. Inni wyobrażają go sobie jako zakapturzoną, ponurą bestię o złowrogich zamiarach. Bardzo lubi, kiedy myślisz o nim w taki sposób. Tak długo, jak potrafi cię skłonić do tego, żebyś w ogóle o nim nie myślał, albo żebyś miał o nim karykaturalne wyobrażenia, jego misja jest spełniona i jesteś tak bezradny jak trzylatek na jego czujnym celowniku. Niestety, twojemu wrogowi tego wszystkiego jest wciąż jeszcze mało. Przypuszczam, że ostatnio w ogóle o nim nie myślałeś, prawda? Być może on tam gdzieś jest, ale kogo to obchodzi? Kiedy chodziłeś do szkoły jako dziecko i nastolatek, to uczono cię, że całe to gadanie o diabłach i demonach to wszystko brednie i tylko szaleńcy i fanatycy o tym myślą. Jeśli nawet są jakieś tam diabły i demony, to chyba tylko w ponurych grach komputerowych, którymi interesują się dziwacy. Czasami niektórzy bawią się myślami o diable i demonach w przeświadczeniu, że jest to jedynie wytwór ich wyobraźni. Osoby o przeciętnej inteligencji nie zaprzątają sobie nimi głowy. W końcu, czy ktoś przy zdrowych zmysłach kiedykolwiek widział jakiegoś diabła? Z drugiej strony diabeł chciałby, żebyś obsesyjnie nie przestawał o nim myśleć, żebyś tkwił w przekonaniu, że wszystko, co się wokół ciebie i z tobą dzieje, jest za jego przyczyną. Był kiedyś taki komik, który słynął z powiedzenia: diabeł kazał mi to zrobić. tym powiedzeniem wzbudzał powszechną wesołość. A może jesteś jednym z tych, co to wierzą, że wyłysiałeś za sprawą demona łysiny, albo rozstyłeś się za sprawą demona nadwagi, albo jesteś porywczy za sprawą demona porywczości. Taka postawa jest całkowicie niebiblijną głupotą. On po prostu chce, żeby o nim myślano z przesadą, na granicy groteski, albo wcale. Kaznodzieje, którzy wiernie trzymają się Słowa Bożego, od wieków mówili o diable i demonach, uczyli o nich i głosili o nich kazania. Kongregacje albo im wierzyły, albo nie. Ale w poczuciu odpowiedzialności nauczyciele ci nieugięcie mówili prawdę. Nie głosili tego, co ludzie chcieli słyszeć, ale głosili prawdę. W tej chwili między nami zachodzi taka właśnie zależność. Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, czego uczy Biblia, powiem ci to otwarcie. Biblia dużo mówi na temat twojego wroga, diabła. Jeśli zdecydujesz się na dogłębne studiowanie Biblii, będziesz zaskoczony, jak wiele mówi ona na temat szatana i demonów. Mam swoją ulubioną książkę teologiczną, mocno nadszarpniętą zębem czasu. Jej drugi tom poświęcony jest angelologii, w tym upadłym aniołom. Louis Sperry Chafer poświęcił setki stron zagadnieniu szatana i demonom. Cały materiał jest udokumentowany cytatami z Biblii. Wiele lat temu, gdy Martin Lloyd-Jones głosił kazania w Westminster Chapel w Londynie, nauczał tam ćwierć wieku. Postanowił zgłębić tematykę szatana i demonów i zrobił to ze znakomitym skutkiem. Powstało dwutomowe dzieło, każde po 26 rozdziałów. Pierwszy tom nosi tytuł Bitwa chrześcijanina, drugi Chrześcijański żołnierz. Oba tomy oparte są na trzech wersetach z szóstego rozdziału listu do Efezjan. Są to wersety 10, 11 i 12. Proszę, otwórz teraz swój Nowy Testament i znajdź ten fragment. Lloyd-Jones kończy swoje dzieło żałując, że właściwie nie udało mu się odkryć nic ponadto, o czym mówi Biblia. Temu zagadnieniu, które Lloyd-Jones zawarł w dwóch tomach, współczesny człowiek nie poświęca więcej uwagi niż kilka sekund w roku. Biblia uczy tak: szukajcie umocnienia w waszym zjednoczeniu z Panem i w Jego niezmierzonej potędze. I dalej Pismo Święte mówi: przywdziejcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście mogli oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła. Prowadzimy bowiem walkę nie ze zwykłymi ludźmi, lecz mamy stawiać czoło zwierzchnościom i władzom, rządcom świata tych ciemności oraz mocom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego okryjcie się dokładnie zbroją Bożą, abyście, gdy nadejdzie ów dzień zły, mogli odeprzeć zwycięsko ataki zła i ostać się zwyciężywszy wszystko. Przypatrz się bliżej treści tego urywka. Jest to jeden z wielu w Piśmie Świętym, które mówi o diable i jego demonach. Prawdopodobnie nigdy nie poświęcałeś czasu na to, aby zgłębiać strategię swojego wroga. Istnieje nawet o wiele większe prawdopodobieństwo, że jesteś ofiarą jego podstępnych działań i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Gdy przygotowywałem ten wykład, wiele razy wyczuwałem knutą przez niego intrygę. Tylko moja małżonka Cynthia wie, ile mnie to kosztowało. Wiedziałem, że czas rozważania tego urywka nieuchronnie się zbliża. Miałem już z tą tematyką duże doświadczenie i wiedziałem, że wróg i tym razem zrobi wszystko, żeby mi przeszkodzić. Jest tak dlatego, ponieważ bardzo mu zależy na tym, aby nie mówić o nim prawdy. Nie chcę, żebyś w ogóle o nim myślał, albo żebyś miał o nim głupie wyobrażenia. Jeśli jednak zaczynasz poznawać prawdę o nim i jego sposobach działania, wtedy wychodzi na jaw to, czego on całym sobą nienawidzi, mianowicie, że nie jest w stanie przeciwstawić się Bogu. Ponieważ nie ma większej potęgi nad Bożą moc, on jej po prostu nie dorównuje. Jego moc jest mniejsza. Ma nadprzyrodzoną naturę, dlatego nie można go zobaczyć. Nie dotyka nas w sensie fizycznym. Nie można go zmierzyć, jego obecności nie poczujesz. No, chyba gdzieś wewnątrz. Gdy chodzisz po plaży, zostawiasz za sobą ślady swoich stóp. On nie. Najczulsze kamery nie są w stanie go wyśledzić. My zostawiamy najprzeróżniejsze ślady wokół siebie, łącznie z dźwiękowymi. On nie. Kiedy on mówi, nie słychać dźwięków, ale doskonale potrafi się komunikować. Wszystko to sprowadza się do dwóch słów – duchowa walka. I mam nadzieję, że poświęcisz trochę czasu, aby zapoznać się z tym, co to określenie znaczy. Nie chodzi mi o obsesyjne doszukiwanie się tej walki w każdym przejawie istnienia, ale o to, żebyś się nieco o niej dowiedział. Mam dla ciebie taką oto radę. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, a powinieneś, czytaj autorów, których podziwiasz i szanujesz i którzy opierają swoje poglądy na Biblii. Albo jeszcze lepiej, weź do ręki konkordancję. To taki alfabetyczny spis wszystkich słów i pojęć występujących w Biblii i znajdź słowo szatan, potem diabeł, wróg i kilka innych pokrewnych pojęć. Sprawdź, co Biblia mówi na temat demonów. Wypisz wszystkie wersety i w uporządkowany sposób je przestudiuj. Wiele się dowiesz na temat twojego wroga. Najmądrzej jest dobrze rozpoznać swojego wroga. On żeruje na naszej nieświadomości. Niezbawionych zaślepia, ale jeśli chodzi o chrześcijan, woli, aby byli niedoinformowani, ponieważ wtedy wierzący nawet nie są świadomi tego, że są igraszką w jego rękach. Wtedy nie jesteśmy nawet w stanie dojrzeć rzeczywistości takiej, jaka naprawdę jest. On po prostu przeciw tobie spiskuje, prowadzi grę, działa przeciwko nam i dobiera się do nas, aby zrujnować naszą więź z Chrystusem. Oczywiście jego dni są policzone, on już jest skazany, już jest pokonany. To tylko kwestia czasu, gdy znajdzie się w miejscu dla niego stworzonym i przeznaczonym. Nazywa się ono Jezioro Ogniste. Przeznaczone jest także dla upadłych aniołów, których znamy jako demony. Taki właśnie czeka je koniec. Nauczyłem moich synów grać w szachy. Nie powinienem był tego robić, bo teraz za każdym razem, gdy gramy, wygrywają ze mną. Za każdym razem, gdy zrobię fałszywy ruch, na ich twarzy pojawia się ten złowrogi uśmieszek. Wtedy wiem, że moja przegrana się zbliża. Myślę, że tak właśnie śmieje się szatan. Prowokuje mnie do ruchów, które przybliżają mnie do klęski. Gdyby tylko udało mu się do niej doprowadzić, byłby zachwycony. Przyjrzyjmy się bliżej wersetowi 10. Dokonajmy kilku ważnych ustaleń, zagłębiając się w temat walki duchowej, dobrze? Jeśli lubisz zaznaczać w swojej Biblii, masz teraz po temu okazję. Zaznacz następujące polecenia. W wersecie 10 szukajcie umocnienia. W wersecie 11 przywdziejcie oraz macie się ostać. W naszym tłumaczeniu, abyście mogli się oprzeć. A teraz werset 13. Okryjcie się oraz zwycięsko odeprzyjcie. Chodzi o ataki złego. Werset 14. Przygotujcie się. Z tych nakazów nie przebija strach. Nigdzie nie doczytałem się tego, że chrześcijanin musi się bać, gdy mu coś zagraża. Nie widzę też, żeby cokolwiek tu było związane z przesądami czy z światem ciemności, czego musielibyśmy się bać, gdy przychodzi nam mieć z tym do czynienia. Nie mam powodów do strachu.
4: Nie masz się czego bać, jeżeli trzymasz się blisko Pana. Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego Wbrew szatańskim zasadzkom. Omawiany tekst kryje jeszcze wiele wspaniałych treści. Przypominam, że nasza strona internetowa www.ifl-polska.pl umożliwia odsłuchanie w czasie najbardziej dla Państwa dogodnym zarówno bieżącej audycji, jak i audycji archiwalnych. Znajdą tam Państwo również materiały pomocne w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów pisma i pełną ofertę wykładów Chucka Swindolla po polsku, dostępnych na płytkach CD. Niebawem wzbogaci się ona o nadawany obecnie przez radio cykl Stając się ludźmi łaski, poświęcony listowi do Efezjan, do którego należy, jako jeden z 26, również dzisiejszy wykład. Zamówienia można składać już teraz, pisząc do nas na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. bądź telefonicznie pod bezpłatnym numerem 800-444-101. Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Dziś to już wszystko. Dwie najbliższe audycje Pełnia Życia wypełnią kolejne części rozpoczętego dzisiaj wykładu wbrew szatańskim zasadzkom. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.